0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego opowiemy o trwającej akcji zbierania funduszy na pomnik Jerzego Surwily. Zaprosimy także na wystawę Z Malborka wieść się niesie, skarby Malborka, która jest eksponowana w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. W związku z dalszym rekordowym wzrostem cen paliw premier Mindaugas Sinkevičius mówi, że na razie nie rozważa się obniżenia akcyzy, ponieważ byłoby to zbyt kosztowne dla budżetu państwa. Zdaniem premiera mogą zostać zaproponowane inne rozwiązania, na przykład tańsze bilety na transport publiczny. Litewska Agencja Energetyczna informuje, że dziś rano w porównaniu z wczoraj ceny benzyny wzrosły o około 5%, a oleju napędowego o 4%. Najdrożej litr oleju napędowego kosztuje 2,40 euro, a benzyna 2,10 euro za litr. Prezydent Gitanas Nausėda powiedział, że nowa rotacja żołnierzy Stanów Zjednoczonych jest w drodze do Litwy. To świetna wiadomość dla Litwy. Amerykańscy żołnierze nadal będą obecni w naszym kraju. Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Donaldowi Trumpowi i administracji USA za tę decyzję, która jest ważna nie tylko dla bezpieczeństwa Litwy, lecz także całego regionu. Obecność wojskowa USA na Litwie jest nieodzowną częścią naszego systemu odstraszania i obrony zbiorowej, a determinacja sojuszników, by być razem z nami, wysyła jasny sygnał, że NATO jest gotowe bronić każdego centymetra swojego terytorium, powiedział Nausėda, cytowany we wtorkowym komunikacie Pałacu Prezydenckiego. Według prezydenta liczba amerykańskich żołnierzy nie jest jeszcze dokładnie znana, jednak nie będzie mniejsza niż wcześniej. Po tym, jak prezydent USA Donald Trump poinformował o zbliżającym się dużym porozumieniu z Białorusią w sprawie zakupu nawozów, litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że nie posiada oficjalnych informacji na jego temat, jednak nie zmienia swojego stanowiska wobec reżimu. Przewodniczący Sejmu Józef Olekas powiedział, że ewentualne działania Litwy mające na celu złagodzenie sankcji byłyby rozważane dopiero po uzyskaniu dodatkowych informacji na temat amerykańskiej inicjatywy. Lider konserwatystów Laurinas Kasčiūnas uważa, że plany amerykańskiego przywódcy dotyczące zakupu białoruskich nawozów mogą mieć związek ze zbliżającymi się wyborami śródterminowymi w Stanach Zjednoczonych. Sejm po rozpatrzeniu poparł propozycję usunięcia z konstytucji zakazu posiadania na terytorium kraju broni masowego rażenia. Za opowiedziało się 99 posłów, przeciw było 13, a 5 wstrzymało się od głosu. Przeciwko głosowali głównie przedstawiciele świtu Niemna. Aby przyjąć zmianę konstytucji, parlamentarzyści będą musieli jeszcze dwukrotnie głosować nad projektem z zachowaniem 3-miesięcznej przerwy. Pierwsze głosowanie zaplanowano na październik, a ostateczne przyjęcie na styczeń. Wówczas projekt będzie musiało poprzeć co najmniej 94 ze 141 parlamentarzystów. Obecnie konstytucja stanowi, że na terytorium Litwy nie mogą znajdować się broń masowego rażenia ani bazy wojskowe państw obcych. Dyskusję wywołał przedstawiony wiosną przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona pomysł stworzenia nowego europejskiego systemu odstraszania nuklearnego, w ramach którego państwa partnerskie mogłyby czasowo przyjmować francuskie strategiczne siły powietrzne wyposażone w broń jądrową. W czerwcu Financial Times informował, że USA rozważają możliwość rozmieszczenia broni jądrowej w kilku dodatkowych państwach NATO w Europie. Sejm we wtorek po rozpatrzeniu poparł projekt uchwały, w którym proponuje się przeprowadzenie wyborów do rad samorządowych i merów w 2027 roku 7 marca. Ustalono również datę rozpoczęcia kampanii wyborczej 7 października. Odpowiedni projekt uchwały już miesiąc wcześniej zarejestrował w Sejmie przewodniczący parlamentu Józef Olekas. Zgodnie z kodeksem wyborczym Sejm musi zarządzić regularne wybory do rad samorządowych i merów nie później niż 6 miesięcy przed upływem kadencji członków rad samorządowych i merów. Po przyjęciu przez Sejm tego projektu uchwały wejdzie ona w życie 7 października tego roku. Będzie to również początek kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi w 2027 roku. Departament Migracji przestał przyjmować wnioski pracowników z krajów Azji Centralnej o przyjazd i podjęcie pracy na Litwie. Poinformowała o tym szefowa Departamentu Indre Gaspery, która została dziś zaproszona przez frakcję Ruchu Liberalów. Jak wyjaśniła, decyzję podjęto w związku ze wzrostem liczby składanych wniosków. Obecnie na Litwie mieszka prawie 230 tysięcy cudzoziemców. Większość z nich przybyła z Ukrainy i Białorusi, a także z Rosji, Uzbekistanu, Indii, Tadżykistanu i innych krajów. W Sejmie pojawiła się propozycja, aby w oficjalnych dokumentach zezwolić na zapisywanie imion i nazwisk alfabetem łacińskim z użyciem znaków diakrytycznych. Byłoby to istotne dla obywateli Litwy narodowości innej niż litewska oraz dla osób, które zawarły małżeństwo z obywatelami innych państw. Obecnie przy zapisywaniu imion i nazwisk dozwolone jest używanie takich liter jak Q, X czy podwójne W. Grupa posłów proponuje jednak zezwolić również na stosowanie różnego rodzaju kropek, kresek czy haczyków. Szef Państwowej Inspekcji Języka Litewskiego Audrius Walotka jest krytycznie nastawiony do tych propozycji. I tyle informacji.

0: Posłuchaliśmy urywka piosenki Dwa Słońca Grunwaldu, pieśń o wielkim zwycięstwie w wykonaniu zespołu z Białegostoku Runy. W Muzeum Narodowym Palacu Wielkich Książąt Litewskich otwarta jest międzynarodowa wystawa Z Malborka wieść się niesie, skarby Malborka. Wileńska ekspozycja jest owocem współpracy dwóch instytucji: Muzeum Narodowego Palacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie oraz Muzeum Zamkowego w Malborku. Narracja wystawy uwzględnia kompletne dzieje malborskiej twierdzy od krzyża początków, przez czasy polsko-litewskich królów i pruskich zaborców, po współczesne losy opieki nad obiektem wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nieprzypadkowo wszystkie muzealia prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku. Instytucja w tym roku świętuje 65 lat swojego istnienia i na wileńskiej wystawie z dumą prezentuje swój muzealny dorobek. Moim rozmówcą jest doktor habilitowany Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.
1: Po raz pierwszy, tak globalnie mówiąc, Malbork przyjeżdża tu do Wilna, do Palacu Wielkich Książąt Litewskich.
2: Tak, to jest pierwszy raz. My oczywiście kontakty z Muzeum Wileńskim mieliśmy wcześniej. Był tutaj również z wykładem mój poprzednik, pan dyrektor Mariusz Mierzwiński, w momencie, kiedy zapadały decyzje takie kluczowe odnośnie rekonstrukcji tegoż pałacu. Natomiast tak, jeżeli chodzi o wystawy, no to jest pierwszy raz. Tak.
1: W wyniku tego niektóre miejsca na wystawie stalej w Malborku świecą pustkami.
2: Tak, jest sporo takich karteczek, które mówią, że obiekty są w Wilnie, ale też skonstruowaliśmy je w taki szczególny sposób. Tam jest napisane: nie przejmujcie się, jesteśmy na występach gościnnych w Wilnie i wrócimy za chwilę. Tak, żeby nasi zwiedzający też wiedzieli, gdzie są te eksponaty. No i też ich oczywiście zachęcamy, żeby do Wilna przyjechali, zobaczyli te eksponaty w nowej aranżacji, bo muszę powiedzieć, że niektóre z nich wyglądają nawet lepiej niż u nas, co mnie bardzo zdziwiło, ale one tutaj zyskały naprawdę wyjątkowy kontekst.
1: Malbork się kojarzy wszystkim z krzyżakami, z bitwą pod Grunwaldem, ale to chyba nie tylko o tym musimy mówić. I chyba wystawa ta też pokaże inną stronę.
2: Dokładnie. W Polsce także ten Malbork jest związany z krzyżakami, jest tak przez nich postrzegany, przez wielu ludzi. Natomiast Malbork ma swoją wyjątkową, skomplikowaną historię i w zasadzie naszym zadaniem jako muzeum jest opowiadanie tej historii. Właściwie cały czas edukujemy, pokazujemy te inne aspekty funkcjonowania Malborka. No tutaj w Wilnie też chcieliśmy pokazać tą pełną historię. Oczywiście jesteśmy muzealnikami, więc posługujemy się eksponatami. Nie wszystko da się powiedzieć, nie wszystko da się pokazać, ale wydaje mi się, że to, co można zobaczyć na wystawie, jest taką opowieścią o pełnej historii Malborka od XIII wieku aż po wiek XXI.
1: Czyli w taki sposób ułożyliście właśnie tą trasę wycieczkową.
2: Tak, to wystawa jest ułożona chronologicznie. Zaczynamy od czasów krzyżackich, zaczynamy od naszego najcenniejszego eksponatu, jakim jest zamek, a więc jest bardzo efektowna makieta zamku, jest efektowny film, którym się wystawa zaczyna, a kończymy już nie chronologicznie, kończymy tym najcenniejszym eksponatem, jaki przyjechał, eksponatem z 1504 roku, ołtarzem Stękit, fundowanym przez wielkiego mistrza Fryderyka Saskiego, w miejscu śmierci świętego Wojciecha, pierwszego apostoła Prus. A więc znowu wracamy do tej pierwotnej historii, ale to dopiero na zakończenie. A przez całą wystawę prowadzimy zwiedzających przez historię Malborka od średniowiecza po wiek XXI.
1: Tutaj na konferencji powiedziano, że restauratorzy nie oddali wszystkich eksponatów, bo niestety stan wymaga, chyba nie można go przywozić, ruszać i tak dalej. A więc jakie z tych takich bardziej może właśnie dawnych eksponatów?
2: Przede wszystkim tutaj chodziło o naszą kolekcję bursztynu. My mamy jedną z najlepszych w Europie kolekcji bursztynu z wieloma zabytkami z okresu nowożytnego, XVII, XVIII wiek. One są bardzo delikatne. To są takie konstrukcje wykonane z bursztynu i drewna, kości słoniowej. Bardzo są wrażliwe, więc tych nie mogliśmy pokazać. No i jeden z naszych najcenniejszych zabytków także z figura Chrystusa w Ogrójcu, która jest z wapienia, więc ona jest trochę bardziej zdatna do transportu. Niestety w czasie II wojny światowej ona została zasypana przez gruzy, wydobyta po wojnie, popękana jest i wszelkie wstrząsy są dla niej niewskazane. To te głównie, które sobie wybraliśmy, te musiały zostać w Malborku. No a cała reszta przyjechała, więc myślę, że jest tutaj taki naprawdę bardzo dobry wybór tego, co mamy najcenniejsze w naszej kolekcji.
1: Pan mówił, że do któregoś momentu zamek był pusty. Gdzie się przechowywały te eksponaty?
2: Te eksponaty zostały wywiezione do Warszawy, do Muzeum Warszawskich, do Muzeum Narodowego w Warszawie, do Muzeum Wojska Polskiego. W Malborku było kilka księgozbiorów bardzo bogatych. One zostały wywiezione do różnych polskich bibliotek. Na szczęście Rosjanie, którzy zamek zdobyli, nie zrabowali go. W zasadzie mamy tylko naszą bardzo bogatą kolekcję numizmatyczną dzisiaj w Muzeum Puszkina w Moskwie. Ona została przez Rosjan zrabowana, ale tylko dlatego, że tuż przed nadejściem Rosjan została przewieziona do banku w Gdańsku i w tym banku Rosjanie znaleźli te monety i medale. Ale na wystawie mamy pokazane medale królewskie, te, które udało nam się zgromadzić po 1961 roku. Jeżeli kiedyś nastąpią takie szczęśliwe czasy, że będziemy mogli odzyskać tą przedwojenną kolekcję, no to Malbork będzie miał największą chyba kolekcję w Europie.
1: A czy właśnie uzupełniają nowe eksponaty wasze wystawy? Czy się znajdują, odnajdują? Może po prostu ludzie przekazują to, co kiedyś mieli?
2: My bardzo, bardzo dużo kupujemy, bardzo dużo poszukujemy takich eksponatów, które nam zbudują kolekcję, ale od 2018 roku prowadzimy też program poszukiwania strat wojennych, tych zabytków, które w większości zostały wywiezione do muzeów warszawskich, ale które też zostały skradzione, rozproszone, które są w rękach właśnie prywatnych i bardzo wiele, już ponad 20 udało nam się odnaleźć, głównie ostatnio witraże. Ale właśnie w tej chwili czekamy na decyzję. Jeden z projektów do witraży z Pałacu Wielkich Mistrzów został znaleziony na aukcji w Niemczech i wycofany na skutek interwencji naszego ministerstwa. Ten program jest prowadzony przy wsparciu ministerstwa, no i daje nam bardzo duże rezultaty. No i tak powolutku gromadzimy te eksponaty, które kiedyś były w Malborku.
1: No jest szansa na odzyskanie może właśnie z Rosji.
2: No może. Na razie próbujemy innych dróg. Te rozmowy z Rosjanami jeszcze za prezydencji Jelcyna były prowadzone. Było blisko, no ale niestety później się to zmieniło. Dzisiaj jest to niemożliwe, ale na przykład bardzo dużo odzyskujemy z Niemiec. Polska prowadzi z Niemcami bardzo intensywne rozmowy. Ostatnio wróciły dokumenty krzyżackie do Warszawy, zrabowane w czasie wojny. A do Malborka wróciła głowa świętego Jakuba Apostoła, XIV-wieczna, z kościoła zamkowego, którą po wojnie ukradziono, wywieziono do Niemiec. No i ona w zbiorach niemieckich znajdowała się aż do teraz. No i dopiero teraz Niemcy zdecydowali się nam zwrócić, więc są to zabiegi bardzo długotrwałe, żmudne. No ale mamy nadzieję, że koniec końców no, uda nam się przynajmniej większość odzyskać.
1: Jedna z największych bitew z Krzyżakami miała miejsce na polach grunwaldzkich. Czy tam prowadzone są jakieś wykopaliska, czy coś tam można jeszcze znaleźć?
2: Zajmuję się tym Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej, tam powołane. Co roku są prowadzone badania archeologiczne. To nie tylko chodzi o te zabytki, które tam można znaleźć, bo co roku są znajdowane, ale generalnie chodzi o odtworzenie topografii tej bitwy, która w źródłach pisanych została opisana bardzo ogólnie. No i tylko przy pomocy śladów archeologicznych możemy jakoś te przekazy uściślić. Jeszcze dużo brakuje do tego, no ale co roku te badania prowadzone przybliżają nas też do prawdy. My z kolegami z Grunwaldu oczywiście współpracujemy, służymy im radą, pomocą. Ja jestem tam w radzie tegoż muzeum, więc na bieżąco to śledzimy. No mamy nadzieję też, że uda nam się kiedyś zrekonstruować pełen przebieg tej ważnej bitwy.
1: Będąc w Malborku, w zamku, no widzimy te ściany, ten ogrom, te ogromienne sale, piękne. Tutaj mamy szansę zobaczyć, jak to wygląda w całości na tej makiecie. Proszę mi powiedzieć, jak bardzo odbiega dzisiejszy zamek malborski od oryginalnego, który kiedyś zbudowano? Czy bardzo?
2: Bardzo to nie, dlatego że ta rekonstrukcja, ta odbudowa prowadzona przez konserwatorów pruskich, a teraz przez nas, jest bardzo mocno oparta o wyniki badań naukowych, o badania architektoniczne. Więc my odtwarzamy ten zamek takim, jakim on był w średniowieczu, więc on wizualnie bardzo przypomina ten zamek średniowieczny. Oczywiście nie wszystko konserwatorzy pruscy wiedzieli, więc czasem są to jakieś takie fantazje ich. ale części zamek jest zachowany w stanie oryginalnym. Pałac Wielkich Mistrzów, Wielki Refektarz, czyli ta cała zachodnia strona zamku, która nie była narażona na ostrzał ze strony Armii Czerwonej, ona przetrwała. I to jest zamek z XIV wieku, XIV-XV wiek, to jest zamek oryginalny. Więc bardzo dużo mamy w Malborku jeszcze tego zamku średniowiecznego, a całkiem sporo także oryginalnego.
1: No i piękne położenie nad rzeką, ten czerwona cegla, no z daleka go widać, no po prostu ten, kto nie był, musi odwiedzić. Chyba ta wystawa właśnie zainspiruje Litwinów, żeby pojechali.
2: Bardzo byśmy chcieli, żeby ta wystawa była takim zaproszeniem do odwiedzenia Malborka. Nie jest w końcu tak daleko. Ta podróż nie jest tak uciążliwa. Zamek jest piękny w każdej porze roku. Nawet bardziej polecamy wizytę jesienią czy wiosną niż latem. Latem jest dużo turystów, jest tłok, a jesienią, wiosną możemy nie tylko zobaczyć zamek, zwiedzając w takim spokoju, ale my także nasze najważniejsze, najciekawsze wystawy organizujemy właśnie w tych porach roku. Nie latem, kiedy jest najwięcej ludzi, tylko właśnie później, że można było te wystawy obejrzeć. Więc no, mamy nadzieję, że zachęcimy i Litwinów, i Polaków tutaj mieszkających do wizyty w Malborku. No temu będzie też służył ten program edukacyjny, te wykłady, które będą towarzyszyły wystawie.
0: Była to rozmowa z Januszem Trupindą, dyrektorem Muzeum Zamkowego w Malborku. Zwiedzający będą mogli podziwiać malborskie skarby do 22 listopada. Jerzy Survilo, dziennikarz, publicysta, pisarz, działacz społeczny, badacz dziejów Wilna. Przez całe życie dbał o pamięć o zesłańcach i więźniach politycznych, żołnierzach Armii Krajowej, bohaterach II wojny światowej, ofiarach zbrodni katyńskiej. Posiadał ogromną wiedzę o historii Wilna, zbierał materiały dotyczące polskich śladów na Litwie, które stały się podstawą do napisania książek i artykułów poświęconych miastu i związanym z nim ważnym postaciom. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na pomnik Jerzego Survily, którą prowadzi Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą. Między innymi Jerzy Survilo był jednym z założycieli tego komitetu. Jak powiedział Dariusz Żybort, z propozycją upamiętnienia wilnianina wystąpili Alicja Klimaszewska, honorowa prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą oraz mecenas Czesław Okińczyc.
3: Pomysł postawienia pomnika Jerzego Survilo już powstał przed kilkoma laty i właściwie pomysłodawcą powstania pomnika jest pani Alicja Klimaszewska, obecna prezes tego honorowego Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, dlatego że jak wiemy, Jerzy Survilo wspólnie z panią Alicją Klimaszewską, Haliną Jotkialo i doktorem Olgierdem Korzenieckim zakładali Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą i tak się złożyło, że pomniki, powiedzmy, doktora Olgierda Korzenieckiego, jest pomnik Grubowiec na Rosie zadbany, bo dba rodzina, jest tam też Społeczny Komitet zamieścił tablicę pamiątkową, że był członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rosą, współzałożycielem komitetu. Przed kilkoma laty też taka sama tablica pamiątkowa została umieszczona przy pomniku Haliny Jotkalo na cmentarzu Piotra i Pawła. A z kolei no, przy pomniku Jerzego Survilo trudno mi powiedzieć, tak jakoś ten grób jest bardziej, tak rodzina rzadziej to odwiedza i ten grób taki jest bardziej zapomniany. Jest tam z brązu, powiedzmy, medalion przedstawiający Jerzego Survilo oraz króciutką, malutką tabliczkę, że to jest był członek Społecznego Komitetu, współzałożyciel, publicysta, kilka właśnie, taka dosłownie nieduża wzmianka i dlatego pani Alicja Klimaszewska no, ciągle powracała do tego tematu i wiemy, że pani Alicja już jest w takim podeszłym wieku i zawsze mówiła, pamiętajcie tylko, żeby powstał ten pomnik Jurka Survilo i też podzieliła się z tą myślą z panem mecenasem, sygnaturzem Aktu Niepodległości Czesławem Okińczycem i oczywiście pan Czesław Okińczyc tutaj zainicjował, że musi powstać pomnik, powstał projekt, no i mamy ten projekt, no i koszta powstania tego pomnika to są 25 tysięcy euro. Wydawałoby się, że dużo, ale jeżeli weźmiemy na obecne ceny, jakie są, to tak się wydaje, ale to nie jest jakaś kosmiczna cena. No i mamy nadzieję, że społeczność odezwie się na nasz apel.
1: Pomnik ma zostać odsłonięty w drugiej połowie listopada, czyli ten okres jest bardzo krótki na zebranie pieniędzy.
3: To znaczy, to no oczywiście ja nie wiem, czy tak się uda, po prostu, bo to z okazji 85 lat będzie akurat dla Jerzego Survilo, ale trzeba być dobrej myśli, myślę, że wszystko będzie dobrze. Mogę tylko jedyne zapewnić, że społeczność wiedziała, że pomnik nie będzie stawiane ze środków Społecznego Komitetu Opieki nad Stałym Osobą. Wszystkie środki, które zbieramy podczas quest, które środki właśnie zbierają przewodnicy, czy są przelewy wspierające Społeczny Komitet Opieki nad Stałym Osobą, te środki są przekazywane tylko na renowację pomników na Rosie, ewentualnie na cmentarzu bernardyńskim. Natomiast jeżeli będą jakieś środki przelewane na Społeczny Komitet, to jest dopiskiem właśnie, że na pomnik Jerzego Surwilo, tylko z tych środków właśnie te środki będą wykorzystane na powstanie tego pomnika.
1: Czyli planujecie zebrać pieniądze z datków mieszkańców Wilna?
3: Powiedzmy, nie wiem, w jakim stopniu przyczynią się mieszkańcy Wilna właśnie do renowacji pomnika, ale szukamy, powiedzmy, sponsorów wśród firm. Mam jeszcze kolejne, powiedzmy, jakieś informacje, że ktoś tam planuje przeleć i pytają, w jaki sposób takie sprawy pewne techniczne, czy możemy wystawić fakturę, czy to tak, mówię, że fakturę możemy wystawić, piszą, że to jest na powstanie pomnika Jerzego Surwilo, czy tam po prostu podpisać umowę o wsparcie, to powiedzmy, bo komitet ma wszystkie takie możliwości techniczne, bo prowadzimy tą działalność tak zgodnie z prawem litewskim.
1: Jakie są zasługi Jerzego Surwilo dla Wilna i Wileńszczyzny, nie musimy chyba mówić, bo człowiek żył tym miastem, pracował dla tego miasta, pracował społecznie. No i oczywiście, gdyby nie ta czwórka osób, które się spotkały i postanowili, że zakładają Komitet Opieki nad Starą Rosą, to kto wie, jakby dzisiaj ten cmentarz wyglądał, gdyby nie tych 30 kilka lat temu. Taka decyzja.
3: No, oczywiście, że Jerzy Surwilo nie był nie tylko współzałożycielem Społecznego Komitetu Opieki, ale to przecież osoba, która był publicystą, wydawał książki o Wilnie, historyczne książki, napisał wiele artykułów o Wilnie, o Wilnianach, o wileńskim społeczeństwie. Działał też, mi się wydaje, tam w klubie kombatantów, tak, z rodziną katyńską był związany. Wiem, że kilka tablic w kościele chyba świętego Rafała z jego inicjatywy też zostało odsłonięte, także żeby myślę, że nie przedwczesna śmierć Jerzego Surwilo, jeszcze wiele rzeczy byłoby, tak, zdziałałby dla Wilna i dla Wilnian. Także po prostu moim zdaniem młode pokolenie być może nawet nie bardzo kojarzy, kim był Jerzy Surwilo, ale jest naprawdę jeszcze dużo Wilnian, jeszcze osoby w moim wieku i przede wszystkim starsze osoby na pewno znają Jerzego Surwilo i wiedzą, jaką był osobą, i dlatego moim zdaniem takie osoby nie powinny być zapomniane, tylko że po prostu trzeba jednak w jakiś sposób tak, żeby ta informacja została przekazana dla kolejnych pokoleń, żeby byłby nie tylko, że napisane, że Jerzy Surwilo, ale żeby po prostu był jakoś to inaczej ten pomnik wyglądał.
0: Wykonania pomnika podjęła się spółka kamieniarska Żybartowa i jej prezes Andrzej Orlowski.
1: W internecie już widzimy, jak ma wyglądać projekt tego pomnika. Kto jest autorem i czy to jest ostateczny wariant, czy było kilka wariantów i kto w ogóle wybrał, tak jak ma to wyglądać?
4: Jest to, powiedzmy, kolejny wariant pomnika dla Jerzego Surwilo i całej rodziny. Pierwotna wersja zakładała o wiele większych wymiarów, jednak uwzględniając, w jakim miejscu znajduje się ta mogiła, czyli to jest cmentarz kalwaryjski na skarpie. Mogiła ma duże wymiary, to jest bodajże 4 metry na 2,5, czyli to są duże wymiary, między innymi mogiłami trudno dostępna. Obecnie jest w takim stanie trochę zaniedbała, i ja myślę, że powstała właśnie inicjatywa jednak upamiętnienia Jerzego Surwilo, wybierając taką bardziej monumentalną wersję, czyli to obecnie przewidziane jest, że będzie kamień szary. Wcześniej były również elementy z czarnego granitu. Możliwe, to jeszcze się zmieni, ale tak czy inaczej na froncie tego monumentu będzie rzeźba Jerzego Surwilo. Autorem projektu jest rzeźbiarz Mariusz Zawadzka. To właśnie jego projekt. Jedynie my staramy się uwzględnić, w jakim zakresie to będzie wyglądało. Czyli staramy się, żeby te elementy,